Gangwe Ejae, Gangwe Meje Geneme, Dokolonu Wekete Miton, Radio Fraternité, Yedie, Nukonu Konton, Aize Ramavodo.